0: petuo mitwam wo basa basa bi
1: yenyani
0: si kwan yi firi ho
1: ne abudo
0: nyame onsa wo yale akwanyansani
1: no nyame be shira e ho